ɛna Jakob suo sɛ na ne ho yiraa no na ɔbu nkurɔfoɔ a wɔwɔ ne nkyɛn ne ɛwan ne mmirɛkyɛ ne anantwie ne yɔma no mu akuro mmienu kaa sɛ sɛ Esau bɛkuro baako so bɛku no a ɛkuri a ɛbɛka no bɛnya nkwa adwane adwene bi a wɔredwene no ɛnsi da